tam, choć tam mnie żadny nie zna. Władziu buleczki, oberki grał, było wesoło, wszystkim śpiewał. Władziu buleczki, oberki grał,

Pyta się, chodź do tańca. Ja mówię, dziewczyno, że nie umie. Ona powiada, nie wstydź się, nie. Ja mówię, dziewczyno, nie umie, nie. Ona powiada, nie wstydź się, nie. Razem z nią tańcowałem, choć dobrze nie umiałem. Tak w prawo i w lewo nie kręciła, zabawa taka była miła. Tak w prawo, tak w lewo, ej, kręciła.